0: własną mierą.
1: Zjadamo posyli. Poszczycie zebrinko, prosił łaczkowe komando. Firma Irma wam miała przyjemne przeczucie na stadującej słowo.
2: Raz som išiel tade ja, prepadla ma mafia. Vravím drahé poklady, mám tu iba doklady. Nemám ani bublegum, pustil som sa do behu, ach prečo len nežujem,